0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: Auf 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 12. Przy mikrofonie Paulina Artmila. Witam Państwa w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Dzisiejsza audycja przypada na kilka dni przed ważną rocznicą w historii Polski. 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie o godzinie 17, wybuchło Powstanie Warszawskie. Jeden z najbardziej dramatycznych, a zarazem symbolicznych zrywów niepodległościowych w dziejach naszego kraju. Przez 63 dni mieszkańcy Warszawy, żołnierze Armii Krajowej, harcerze, sanitariuszki i łączniczki walczyli o wolność miasta i prawo do samostanowienia. Walczyli w warunkach skrajnie trudnych, często bez odpowiedniego uzbrojenia, żywności i pomocy z zewnątrz. Powstanie warszawskie stało się symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomności, ale również ogromnego cierpienia ludności cywilnej oraz tragicznego zniszczenia stolicy.

Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Do walki stanęli przede wszystkim ludzie młodzi, żołnierze Armii Krajowej, harcerze, sanitariuszki i łączniczki. Towarzyszyli im mieszkańcy miasta, którzy opatrywali rany, budowali barykady, dostarczali żywność i pomagali sobie nawzajem. Za każdym pseudonimem powstańczym krył się konkretny człowiek, jego rodzina, marzenia, plany i codzienne życie przerwane przez wojnę. Dlatego wspominając Powstanie Warszawskie pamiętamy nie tylko o działaniach wojennych, pamiętamy również o odwadze, solidarności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pamiętamy o tych, którzy walczyli, o tych, którzy ratowali innych i o ludności cywilnej, która poniosła ogromną ofiarę. 1 sierpnia o godzinie 17 w godzinę W w wielu miejscach w Polsce na jedną minutę zatrzymuje się codzienne życie. Rozbrzmiewają syreny, zatrzymują się samochody i przechodnie. Ta minuta ciszy jest prostym, ale wymownym gestem. Gestem pamięci o mieście, które walczyło o wolność oraz o ludziach, których historii nie wolno nam zapomnieć. Cytat dnia. W duchu dzisiejszej audycji przywołajmy słowa Jana Stanisława Jankowskiego, delegata rządu na kraj i wicepremiera polskiego rządu. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Słowa te zostały wypowiedziane 1 września 1944 roku podczas trwającego Powstania Warszawskiego. Dziś stanowią również motto umieszczone przy wejściu do Muzeum Powstania Warszawskiego. Niech pozostaną z nami jako przypomnienie, jak wielką wartością jest wolność i jak wysoką cenę przyszło za nią zapłacić. Przypominamy, że naszych audycji można najłatwiej słuchać na Facebooku Polskiego Radia w Górnej Austrii. Zapraszamy również na stronę Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. W zakładce PRWGA znajdą Państwo wszystkie nasze programy. A teraz na moment wracamy do codzienności. 26 lipca imieniny obchodzą m.in. Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, Joachim, Jacek, Teodor i Wilhelm. Wszystkim dzisiejszym solenizantkom i solenizantom składamy serdeczne życzenia zdrowia, spokoju, pomyślności oraz wielu dobrych ludzi wokół. Niech każdy kolejny dzień przynosi Państwu poczucie bezpieczeństwa, nadzieję i wdzięczność za to, co naprawdę ważne. Do tych życzeń dołączamy kolejną chwilę muzyczną.

0: W dzisiejszej audycji chcemy przywołać pamięć o tych, którzy stanęli do walki, o mieszkańcach Warszawy, którzy znaleźli się w samym centrum dramatycznych wydarzeń oraz o tysiącach osób, które zapłaciły najwyższą cenę za marzenie o wolności. O tym wszystkim opowiadać będą dla Państwa Iga Karczewska-Jóźwik i Julian Gaborek. Zapraszamy Państwa do wspólnego przeżycia tej audycji. Do chwili zadumy nad odwagą ludzi, którzy w sierpniu 1944 roku podjęli nierówną walkę o wolną Warszawę i o wolną Polskę. Bo pamięć o Powstaniu Warszawskim to nie tylko wspomnienie przeszłości. To również zobowiązanie, aby historię jego uczestników i ofiar przekazywać dalej.
1: Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego Bora Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, tak zwanej godzinie W. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego utworzonego w Lublinie, zależnego od woli Stalina, w roli gospodarza jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej. Powstanie planowane na kilka dni upadło 3 października po 63 dniach walki. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.
2: O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny kurier z Warszawy, walka nie była daremna, a Powstanie Warszawskie sprawiło, że państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS. Ulotka dowództwa Armii Krajowej zawiadamiająca o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego 1944 roku.

Jeszcze nie czas nam odchodzić, jeszcze tyle życia w nas. Duchem wciąż jesteśmy młodzi, chociaż ciało zmienił czas.

0: W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego okręg Warszawa AK i podporządkowany mu KEDYW, kierownictwo dywersji Komendy Głównej AK, liczył ponad 40 tysięcy żołnierzy i łącznie z siłami porządkowymi AK nawet 58 tysięcy, z tego około 17 tysięcy znajdowało się w obwodach Praga i powiat. Do wystąpienia zbrojnego przeciwko niemieckiemu okupantowi przystąpiło jednak od 25 do 37 tysięcy osób. Ze względu na konspirację nie wszyscy zdołali dotrzeć do punktów zbornych na czas oraz pobrać ze skrytek i magazynów broń. Znane są przypadki przyjścia z pomocą walczącemu już miastu oddziałów AK spoza Warszawy. Na przykład w nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 roku oraz 19 sierpnia polscy partyzanci i cicho ciemni dostali się z Puszczy Kampinowskiej na Żeliborz. Z kolei w nocy z 18 na 19 sierpnia przedarły się oddziały AK z rejonu Lasu Kabackiego i Lasów Chojnowskich przez Wilanów na Sadybę.
1: Szacuje się, że dzienny stan powstańczych wojsk wynosił od 25 tysięcy do 28 tysięcy osób. Pomimo dużych strat w szeregi powstańcze nieustająco wstępowali nowi ochotnicy. W trakcie prac nad wielką ilustrowaną encyklopedią Powstania Warszawskiego zebrano informacje o 48 183 osobach, które zostały zidentyfikowane jako żołnierze powstania. Nie wszyscy walczyli jednak równocześnie. Oprócz mężczyzn w powstaniu uczestniczyły także kobiety, które stanowiły 14% żołnierzy. Najmłodszy uczestnik walk, Jerzy Schulz, pseudonim Tygrys, miał tylko 10 lat. Udział dzieci i młodzieży w powstaniu upamiętnia odsłonięty w 1983 roku pomnik małego powstańca.

0: Większość powstańców była żołnierzami AK. Do powstania dołączyli również członkowie innych niepodległościowych formacji zbrojnych, m.in. Polskiej Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz nieliczni, ukrywający się po pacyfikacji powstania w getcie warszawskim, przedstawiciele żydowskiej organizacji bojowej. Ci ostatni pod dowództwem porucznika Iszaka Zekermana, pseudonim Antka, utworzyli wraz z aktowcami pluton niszczycieli czołgów, który walczył na Żoliborzu. W odezwie do obrońców warszawskiego getta, do pozostałych przy życiu Żydów, Zuckerman wezwał do wstąpienia do oddziałów powstańczych. Na czas powstania dowództwu AK podporządkowały się ponadto oddziały wojskowe Korpusu Bezpieczeństwa, oddziały wojskowe Pogotowia Polskich Socjalistów oraz dwa bataliony Narodowej Organizacji Wojskowej.
1: W Powstaniu Warszawskim walczyło również 1656 żołnierzy Armii Ludowej oraz wielu policjantów granatowych Polskiej Policji Mundurowej działającej w Generalnym Gubernatorstwie pod niemiecką komendą, którzy już wcześniej należeli do konspiracji lub utrzymywali z nią kontakty. Żołnierze Armii Krajowej nie mieli jednolitych mundurów, walczyli w ubraniach cywilnych lub zdobyczych mundurach niemieckich. Zewnętrznie od wrogów różnili się tylko biało-czerwonymi opaskami, orzełkami na czapkach, oprzyciami na kołnierzu i elementami ekwipunku. Walkę powstańców utrudniały niedobory, przede wszystkim broni i amunicji.

0: 1 sierpnia 1944 roku do dyspozycji żołnierzy było tylko 2,5 tysiąca pistoletów, 1475 karabinów, 420 pistoletów maszynowych, 94 ręczne karabiny maszynowe, 20 ciężkich karabinów maszynowych. Posiadano także broń produkowaną przez AK we własnym zakresie. Miotacze ognia, butelki zapalające, pistolety, błyskawice, granaty, tak zwane sidolówki i filipinki. A wszystko w liczbie pozwalającej na uzbrojenie zaledwie kilku tysięcy, a nie ponad 20 tysięcy ludzi. Broń i amunicję zdobywano na przeciwniku albo otrzymywano dzięki alianckim zrzutom. Wobec bombardowań prowadzonych przez Luftwaffe i artylerię Wehrmachtu powstańcy pozostali jednak bezbronni.
1: Powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczyli również małoletni. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w harcerskiej poczcie polowej oraz podobnie jak kilkunastoletnie dziewczęta byli łącznikami i sanitariuszami. Starsi walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Tylko 40% powstańców przeszło pełne wyszkolenie bojowe. Większość z racji młodego wieku, 65% powstańców miała poniżej 25 lat, nie zdążyła odbyć szkolenia wojskowego przed wybuchem wojny. Ci, którzy je ukończyli, nie zawsze mogli wykorzystać nabyte umiejętności, ponieważ walka w mieście stawiała inne wymagania niż manewry na poligonach lub kampania 1939 roku. Poziom wyszkolenia wojskowego był zatem zróżnicowany.

0: Ponieważ kobiety uczestniczyły w konspiracji długo przed wybuchem powstania, ich udział w zrywie w 1994 roku wydawał się czymś naturalnym. Podczas powstania nie tylko służyły jako lekarki, sanitariuszki, pielęgniarki. Służby sanitarne stanowiły około 70-80% personelu i łączniczki, lecz także trafiały na pierwszą linię frontu. Były przewodniczkami w kanałach. Kobiece patrole minerskie brały udział w akcjach bojowych. Z kolei oddział dywersja i sabotaż kobiet m.in. przygotowywał sygnalizację dla alianckich lotników i odbierał zrzuty. 12 sierpnia 1944 roku pułkownik Antoni Chryściel, pseudonim Monta, dowódca okręgu AK Warszawa Miasto i faktyczny dowódca wojsk powstańczych, wydał rozkaz uznający kobiety, które w okresie konspiracji złożyły przysięgę i zostały zaliczone do formacji AK, za jej żołnierzy. Zarówno powstańcy, jak i cywile przyjęli wybuch powstania z wielkim entuzjazmem, który demonstrowali, wywieszając na ulicach biało-czerwone flagi.
1: Radości towarzyszył jednak lęk związany ze spodziewaną reakcją Niemców i niepewność co do postępowania Stalina. Cywile aktywnie wspierali powstańców, dostarczając im żywność, organizując zaplecze dla żołnierzy Armii Krajowej, biorąc udział w opiece nad rannymi, budowie barykad i odgruzowywaniu miasta. Wanda Figiel, w czasie powstania łączniczka w stopniu starszego sierżanta, wspominała, że powstanie warszawskie to był zryw pochodzący z serca, bez przymusu. Widać było wspólnotę. Podobne odczucia miało wielu żołnierzy powstania i mieszkańców Warszawy. Powstańcy reprezentowali pełen przekrój społeczeństwa polskiego. Ramię w ramię do walki stanęli robotnicy i intelektualiści, stronnicy niemal wszystkich opcji politycznych, ludzie w różnym wieku, różnego pochodzenia i różnych wyznań.

0: Chociaż osobiste motywy udziału w powstaniu były rozmaite, w relacjach wielu uczestników powtarzały się podobne dążenia. Przede wszystkim spełnienie patriotyzmu, spełnienie patriotycznego żołnierskiego obowiązku i wyzwolenie stolicy spod władzy znienawidzonego okupanta. Pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, szef oddziału 2 Komendy Głównej AK, tak opisywał potrzebę wzięcia udziału w patriotycznym zrywie. Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie, przez 5 lat w cieniu więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi. Trzeba było codziennie słyszeć odgłosy salw tak, że się już przestawało je słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do dzwonów kościelnych. Trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutnym zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny, przy egzekucji 10, 20, 50 przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu spędzonych pod mur z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić.
1: Powstanie warszawskie jako wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

0: Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciwko Związku Radzieckiemu oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.
1: W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artylerskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzonych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik. A pasiem Stasiek był w

tak przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał z tym strasznym ho, ho, ho, w spelunkach tam, gdzie granda wódkę piła. Staw także pił, choć serce z kuluka. Po roku znów, gdy spotkał swoją Hankę, to w jego rynku błysnął długi, ostry nóż.

Najtaniej, gdzie strzelić możesz, pod jedno danie, gdzie zginiesz w tłumie, w barwach i gwarze, gdzie oczywiście, że na bazarze. Panowie kupcy, przemysłowcy, fabrykanci, w ogóle wszystkie branże nie lubiące płacić podatków. Dostarczam prosto ze składu lisy, tygrysy, króliki, uliki.

0: i radość, tu Didi życie zaopatrzone w towar obficie. Tu wszystko nowe, tu wszystko świeże i tylko dziwne, skąd to się bierze. A oto, proszę państwa, oryginalna maść na szczur.
1: Ale jak to działa?
0: Wyciągasz pan szczura,
1: tak,
0: szczury.
1: Tak.
0: Smarujesz pan szczura pod włosy. Do góry.
1: No i no i to dalej?
0: Szczur zdycha.
1: No nie ma.
0: A maść kosztuje tylko dycha.
1: No doskonałe, no wspaniałe. To podszysz pan ze dwa kontenerki.
0: To już się robi.
1: Dziękuję uprzejmie. Kto ma ochotę, może bez trudu wygrać lub przegrać, bo nie ma cudów, gdy gość naiwny albo uparty zechce tu z nami zagrać w trzy karty. I kto z państwa ma jeszcze 20 zł, no to niech nie czeka, niech nie zwleka. Tu można grać i wygrać, jak na organkach. Tylko daj te 20 zł ukryte przed komornikiem. Proszę państwa, u nas wszystko jest w porządku, proszę bardzo, więc gramy od początku. Proszę grać, panowie damy, można dać zastaw worki z żywnościami i lala płaci, lala traci. Rzodkiew, ogóry, jaja i kury.

tylko jeden kieliszek dla dobra kiszek. Proszę zerkać ramię przez ramię, a zobaczą państwo, że nie kłamie. I nie tak gwałtownie, i nie tak raptownie. I tak

0: zawsze wesoło, chociaż nie zawsze kupisz tu dobrze. Lecz masz emocje jak w jakiej kobrze. Póki więc jeszcze panowie damy, starcza fantazji i grosik mamy. Gdy niedaleko być wam się zdarza, wstąpcie tu do nas na bazar.
1: Wszystko można, co nie można, tylko z lekka i z ostrożna.

zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, za tę chwilę refleksji nad jednym z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski. Powstanie warszawskie trwało 63 dni, ale pamięć o jego uczestnikach i ofiarach trwa już od kolejnych pokoleń. Dziś przypomnieliśmy historię ludzi, którzy w sierpniu 1944 roku stanęli do nierównej walki o wolność swojego miasta i kraju. Pamiętamy o powstańcach, sanitariuszkach, łączniczkach, harcerzach i ludności cywilnej. Pamiętamy także o zniszczonej Warszawie i o tysiącach rodzin, których życie zostało na zawsze naznaczone przez tamte wydarzenie. Niech zbliżająca się rocznica będzie dla nas nie tylko okazją do wspomnienia historii, ale także do zastanowienia się nad znaczeniem wolności, odpowiedzialności i solidarności. Bo pamięć nie polega wyłącznie na patrzeniu w przeszłość. Pomaga nam również lepiej zrozumieć teraźniejszość i odpowiedzialniej budować przyszłość. Życzymy Państwu spokojnej niedzieli oraz dobrych, bezpiecznych dni. Do usłyszenia w kolejnej audycji Polskiego Radia w Górnej Austrii.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: No tak, proszę Państwa, tu Radio Froh, minęła godzina 14.00, kolejna niedziela w naszym życiu i spotykamy się ponownie w Radiu Polonia Linz, aby oderwać się choć na godzinkę od tej naszej szarej rzeczywistości, aby ukoić nasze serca letnią audycją, która naładuje nas na kolejne dni dobrą energią. Ruszamy prosto z Linzu na fale eteru całego świata. Oczywiście zaczynamy, kochani, zaczynamy. Czumbalalajka.

Dajcie mi je, proszę Państwa, nie umiem określić, jak cudowna to piosenka, jaki to był piękny czas, piękne kobiety, prawdziwe talenty, bez podróbek, bez podróbek. Halina Kunicka, Halinko, gwiazdo ludzkiej miłości, jesteś radością i spokojem, tak jak twoje cudowne piosenki. Kochamy ciebie i życzymy, abyś żyła nam długo i cieszyła właśnie nasze serca, jak to czynisz aż po dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, piosenka mego dzieciństwa. Powracam do melodii, których słuchali już nieżyjący moi rodzice. Pozdrawiam. No i tak, dziękuję, że nie mogę, dziękuję, że mogę wrócić do tych chwil, kiedy bliscy byli blisko mnie, po których zostały już tylko zdjęcia i wspomnienia właśnie poprzez takie piosenki, stare, dobre piosenki, klasyki. Halina Kunicka. Nie wiem, czy wszyscy Państwo sobie zdajecie sprawę, że Halina Kunicka jeszcze żyje, właśnie w lutym skończyła 88 lat. Życzymy wszystkiego dobrego. A poza tym Halina Kunicka to siostra Reny Rolskiej, którą często także tutaj w naszym radiu słuchamy. Witam się serdecznie z Państwem w tej kolejnej letniej, wspaniałej audycji z Linzu, z nad Dunaju. Janusz Usewicz, wszystkich pozdrawiam przy radio odbiornikam, przy radio odbiornikach. No przepraszam za dykcję, za czasami zjadanie końcówek, ale naprawdę w tym studio czasami tu na żywo jest taki olbrzymi stres, a człowiek chce przekazać wszystko, co mu na sercu leży i tak czasami za szybko biegnie do przodu. No oczywiście także zachęcam tutaj zatelefonować 066 0717 2217, jak ktoś tutaj by do nas dzwonił z Linzu. No a spoza Linzu to już trzeba wybrać numer kierunkowy na Austrię, no i te zero z przodu odrzucić. No troszeczkę skomplikowane, ale mam nadzieję, jak ktoś by chciał naprawdę zatelefonować, to sobie da radę. Tak, moi kochani, no mamy już 26 lipca, czas bardzo szybko leci. No i co my poczynimy? No co my poczynimy? Musimy stać w rzeczywistości z tym dniem. No a dzisiaj jest całe szczęście niedziela, niedziela przepełniona przede wszystkim opieką osób starszych. No a dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj mamy takie nietypowe święto, Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. No a jeszcze mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych. Tak to się fachowo nazywa, chociaż nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Ale może zatrzymajmy się troszeczkę przy tym Dniu Światowym, oczywiście dziadków i osób starszych, no bo to już niestety dotyczy także i mnie. W dzisiejszych czasach, tak się wydaje, właśnie warto chyba promować Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, bo wielu młodych ludzi nie szanuje osób w podeszłym wieku. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale to nie oznacza, że nie można pomóc dziadkom na przykład w zakupach, czy pójść z nimi od czasu do czasu na spacer. Dużo nie trzeba, a cieszy, no ale martwi właśnie to, że w dzisiejszych czasach właśnie starsze osoby troszeczkę tak jakoś nie mają już to posłuchu. No może takie czasy, może jak ja byłem młody, to także nie chciałem starszych słuchać. No i cóż, wyszło jak wyszło. Dobrze, kochani, od świętej Anki zimne noce i poranki, to już chyba każdy z nas odczuł, bo te ranki ostatnio właśnie już są takie chłodne, już trzeba pod kołderką spać, trochę mocniej się przykryć, no bo naprawdę lato już potrafi być troszeczkę chłodne. No a takie motto na dzisiaj: spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność. Konfucjusz, no to już dawno, dawno takie wspaniałe, wspaniałe były rady. Dobrze, kochani, czas leci, tak jak wspomniałem, a my mamy zaległości w życzeniach, a zwłaszcza w imieninowych, bo w tym tygodniu naprawdę była wspaniała lawina, cała lawina życzeń tutaj się dla Państwa nazbierała, no zwłaszcza właśnie imieniny, bo lipiec jakoś obfituje w te wspaniałe imieniny. I otóż 22 lipca, proszę Państwa,
Magdaleny, było Marii Magdaleny, świętej Marii Magdaleny. Dla wszystkich Madzi składamy gorące życzenia. Proszę Państwa, ze statystyk wynika, że 434 tysiące osób w Polsce nosi te wspaniałe imię. Wszystkiego najlepszego. No później był, proszę Państwa, 24 lipca było świętej Kingi. Świętej Kingi. No i także tutaj składamy życzenia. No wczoraj wspaniałe święto, czyli Krzysztofa i Jakuba. Proszę Państwa, Krzysztofów w Polsce jest 636 tysięcy osób. W rankingu popularności w 24 roku to imię znajduje się na 33 miejscu. No a Jakub, Kuba, 430 tysięcy osób nosi takie wspaniałe imię w Polsce. Ale dzisiaj już zatrzymujemy się na dniu dzisiejszym, proszę Państwa. Dzisiaj jest Anny, Hanny i Grażyny. No i tutaj Anie biją wszystkich, proszę Państwa, na głowę, bo ponad 1 000 000 osób w Polsce nosi przepiękne, wspaniałe imię Anna. Wszystkiego z tego studia składamy życzenia. Wszystkie Anie, które są z nami przy radioodbiornikach lub będą może czasami słuchać z archiwum, wszystkiego najlepszego. Oczywiście dla Ani, no i dla słynnych pani Grażyny, które te imię, tak jak i Janusz i Grażynka, jakoś ostatnio tak w przestrzeni to publicznej bardzo dużo o tym imieniu słychać. I mimo wszystko, jak tam o nas mówią, mam nadzieję, że to naprawdę wartościowi ludzie. Wszystkiego składamy najlepszego. Jeszcze mam, proszę Państwa, życzenia dla Krzysztofa i Weroniki, którzy wczoraj zawarli związek małżeński. Wszystkiego najlepszego. Proszono mnie, żeby przekazać. Mam nadzieję, że te życzenia dotrą do nich. No a także tutaj w Lińcu Ania i Grzegorz obchodzą swoją znowu kolejną wspaniałą rocznicę ślubu. Wszystkiego najlepszego, ale mamy też urodziny. W piątek swoje wspaniałe urodziny tutaj w Lińcu obchodziła Danuta Krystian. No i jeszcze życzenia, bo już trochę czasu zajęło, specjalne życzenia tym razem do Zielonej Góry dla pani Ani Chudej, która obchodzi dzisiaj swoje imieniny. Odwagi i dużo sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone. Realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień jak fal, które pchają statek do przodu. I właśnie korzystając z tej sposobności tutaj z radia, z Lińcu, życzę Ci, Aniu, w dniu imienin dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie, składają znajomi z Polski i z Austrii. Wszystkiego najlepszego. No i tylko zostało mi teraz zadedykować prezent muzyczny. A prezent muzyczny, proszę Państwa, Papa Dance, Ocean Wspomnień, no bo tak jak powiedziałem, Radio Polonia Linz, lato z nutą wspomnień i właśnie teraz dla tych wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzili swoje imieniny, urodziny, rocznice ślubów, a także dzisiaj swoje imieniny, wspaniały przebój, proszę Państwa, sprzed równo 40 lat, gdzie w radiowej trójce aż doszedł do drugiego miejsca 40 lat temu. Posłuchajmy wspaniały przebój sprzed lat.

Szary, szary wiruje pył, tak jak czasami nasze życie jest szare, proszę Państwa. Muzyka niestety często wyprzedza swoją epokę. Śliczna piosenka, śliczny utwór. No, dziwię się, że 40 lat temu, bo piosenka właśnie obchodzi równo 40 lat, dotarło w tej słynnej liście przebojów programu trzeciego tylko do drugiego miejsca. No wtedy można by było powiedzieć, że aż do drugiego miejsca. To nagranie mówi o miłości, do tego trzeba wrócić. Ci, co czują sercem, to wiedzą, o czym jest ta piosenka. To były specjalne życzenia dla wszystkich jubilatów i solenizantów tego minionego tygodnia. Tyle wspaniałych imienin, a zwłaszcza dzisiaj Anny, Hanny i proszę Państwa Grażyny. Wszystkiego jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza dla Ani Chudej z Zielonej Góry. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No dobrze, wracamy proszę Państwa do wakacyjnych tematów, bo mamy przecież wakacje i tutaj sobie różne rzeczy opowiadamy. No ale ostatnio także tutaj poruszyłem właśnie temat, proszę Państwa, na gości plażowej, która przenosi się później właśnie na życie prywatne, czyli do różnych sklepów czy na ulicę. No właśnie, proszę Państwa, takie dziwne zachowanie niektórych turystów. Co roku widok właśnie półnagich turystów w sklepach i restauracjach budzi niesmak mieszkańców, ale także innych urlopowiczów, choć plaża rządzi się swoimi prawami. Wydaje się, że wkraczanie do przestrzeni miejskiej w samym bikini lub bez koszulki staje się tylko towarzyskim faux pas, ale i powodem do wystawiania surowych mandatów. No i okazuje się, że teraz, żeby chodzić w samym stroju po ulicy, można spodziewać się mandatu. Ostatnio właśnie w internecie takie zdjęcie słynne obiegło, jak pan w samych slipkach w Biedronce w kolejce do kasy stoi, w ręku trzyma butelki z jakimś alkoholem chyba. No i rzeczywiście patrząc nawet na to zdjęcie, się czuje jakiś taki niesmak. No chodzi po prostu o zwykłe zachowanie jakiejś kultury, chociaż ostatnio w tej przestrzeni takiej światowej, czy nawet naszej, golizna już tak nie robi takiego olbrzymiego wrażenia. Na nas jest wszem i wobec, w reklamach i w przestrzeni publicznej jakoś to funkcjonuje. Nawet mówię, każdy produkt jest reklamowany, to jakaś roznegliżowana kobieta musi, czy przy samochodzie, czy przy proszku do prania, czy przy jakiejś gumie do rzucia. No dziwny jest ten świat, ale także temat wraca, proszę Państwa, że każdego lata na polskich plażach powraca właśnie problem nagich dzieci biegających między parawanami. Czy to tylko wakacyjna swoboda, czy też już realne zagrożenie? Mogą tam przebywać, tak jak tutaj opisują niektórzy, osoby z grupy ryzyka, poszukujące i wytwarzające materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dziecka. Ostrzega właśnie, przestrzega dr Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich. Sezon urlopowy, proszę Państwa, nad polskim morzem od lat rządzi się praktycznie swoimi prawami. Kolorowe parawany, zapach smażonej ryby i gwar dziecięcej zabawy to stałe elementy oczywiście krajobrazu. Pod tą wakacyjną maską kryje się jednak problem, który powraca właśnie każdego lata. No i budzi trochę skrajne emocje, nagość najmłodszych plażowiczów oraz brak podstawowych nawyków higienicznych. No i tak dyskusję można by było tutaj roztaczać przez prawie całą tę godzinę. Obawy rodziców takie jak te, którymi dzieli się właśnie pani Anna, opisując pewne życie na plaży. No trzeba po prostu wyczuć sytuację i mam nadzieję, że w dzisiejszym szarym świecie, gdzie ten szary wiruje pył, lepiej właśnie te dzieci jakoś w tych strojach kąpielowych utrzymać i dostosować się do tego, co chce okolica. No tak, proszę Państwa, mamy
letnią audycję Radio Polonia Linz, lato z nutą wspomnień. No i jak tutaj teraz nie zagrać wspaniałej piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Chałupy Welcome To. No i też się tu wiąże taka historia z tą piosenką, że chałupy do momentu wydania tej piosenki żyły sobie spokojnym życiem gdzieś na oboku. Kto tam chciał sobie i pojechał i pochodził, jak Bóg go stworzył, a po tej piosence okazało się, że właśnie tam już jest nie do wytrzymania, nie do zniesienia, no bo różni tacy nietypowi obserwatorzy przyjechali do chałup. Nie wiem, czy do dzisiaj ta plaża tam funkcjonuje jeszcze, ale zresztą to jest nieważne. Związana jest z tą piosenką też taka przypowieść, że miała to na początku śpiewać pani Irena Santor, ale jak przeczytała słowa, no to oczywiście powiedziała, że absolutnie ona się pod tym nie podpisuje. Zaśpiewał to Zbigniew Wodecki, nagrał tą piosenkę i wyjechał do Stanów na turnę i nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka ta piosenka właśnie w Polsce parę lat temu zdobyła popularność. Dopiero dotarło do niego w Stanach Zjednoczonych, jak Polacy uwielbiają tą piosenkę. A dlaczego? No nie wiadomo, to jest do dziś, dlaczego ta piosenka takie budzi wspaniałe wspomnienia i emocje. Dlatego mam nadzieję, że także tutaj u nas dzisiaj w tej audycji chętnie ją posłuchamy i powspominamy. Zbyszek Wodecki, Chałupy, chałupy.

Ole, Polish Barbados, no tak narzekają, że nad Bałtykiem tak zimno, proszę bardzo, chałupy nadal są popularne, ktoś mi tutaj napisał, że nadal to chyba wszystko funkcjonuje, proszę Państwa, stara piosenka jak świata, za każdym razem, gdy ją słucham, wracają właśnie wspomnienia, żywa legenda Zbigniew Wodecki i te czasy 30 lat temu wstecz się cofając i Pszczółka Maja, pięknie powspominać, zawsze będzie w naszej pamięci. Zwłaszcza tutaj właśnie latem, gdy mamy lato z nutą wspomnień. No tak przechodzimy, proszę Państwa, do codziennego życia, tak jak tutaj w naszym radiu głośno o tym, historie prawdziwe z życia i czasami są takie historie, gdy się napotka je właśnie w internecie, przeczyta, że aż dreszcze przechodzą, nie chce się wierzyć, że to prawda i kolejną taką historię znalazłem, chciałbym się z Państwem dzisiaj z nią właśnie tutaj podzielić. Zaczyna się ona tak. Matka wyrzuciła go do kontenera na śmieci na jednej z ulic na Florydzie, gdy maluch miał zaledwie kilka dni. Było to 26 września, proszę Państwa, 1989 roku. Czyli ta historia nie jest aż gdzieś tak odległa, nie jest w jakimś dzikim kraju, tylko to wszystko rozgrywa się w rozwiniętym kraju 35 lat temu wstecz, czyli wszystko jakby jeszcze świeże. Płakał tak głośno, że usłyszał go przechodzień, który wezwał policję. Małego Frediego zabrano do szpitala, a po 13 dniach został adoptowany. Freddy trafił do rodziny Natana i Betty Figgersów z miasta Queens. Mieli już córkę, ale kiedy usłyszeli w wiadomościach historię porzuconego niemowlęcia, pojechali po niego do schroniska. Figgersowie żyli skromnie. Ojciec pracował na uniwersytecie na Florydzie. Matka była gospodynią domową. W szkole Frediego wyzywano od śmieciowych dzieci, ponieważ wszyscy znali jego historię. Później dowiedział się o swojej matce. Okazało się, że niestety, że była uzależniona od narkotyków, a on nie miał już ochoty z nią się spotykać. Moi przybrani rodzice dali mi miłość i przyszłość, to ich uważam za ojca i matkę. Tak stwierdził. Gdy Freddy miał 9 lat, Nathan Figgers kupił mu w komisie zepsuty komputer Macintosh z 1989 roku za $25. Postawił komputer na stole w kuchni, wręczył synowi śrubokręt i pozwolił robić ze sprzętem wszystko, co tylko chce. Freddy składał i rozbierał komputer kilka razy, a potem dodał do niego części ze starego radia ojca i stary Macintosh znów zaczął działać. Tak chłopak zyskał prawdziwą pasję. Nawet dzisiaj ten Macintosh wciąż działa i jest przechowywany w domu Figgersów. W wieku 13 lat Freddy podjął swoją pierwszą pracę. Miasto Queens zatrudniło nastolatka do naprawy komputerów. A swoją pierwszą firmę Figgers Computers Freddy założył już jako 15-latek. Naprawiał komputery w salonie rodziców i tworzył serwery, na których klienci mogli przechowywać swoje dane. Następnie zaczął tworzyć aplikacje mobilne oraz oprogramowanie dla firm komercyjnych. Po kilku semestrach na uniwersytecie Freddy rzucił studia. Nikomu bym nie radził tej drogi, mówi Figgers, ale nie żałuję swojego wyboru. W wieku 17 lat miałem już 150 klientów, którzy potrzebowali stron internetowych i serwerów do przechowywania danych. Nie można było się zatrzymać. Mając 19 lat, Freddy otrzymał swój pierwszy patent. Wynalazł urządzenie pomagające lekarzom zdalnie monitorować stan pacjentów, a następnie sprzedał je firmie technologicznej w Kansas za $2 miliony. Gdy Freddy miał nieco ponad 20 lat, jego ojciec zachorował na Alzheimera. Wtedy zaprojektował lokalizator GPS z funkcją komunikacji i włożył go w buty ojca, dzięki czemu zawsze wiedział, gdzie znajduje się tata. To urządzenie
pomogło wielu osobom z demencją. Do 25 roku życia Freddy Figures opracował ponad 80 programów użytkowych i uzyskał 5 patentów. Freddy założył fundację charytatywną, która przyznaje stypendia studentom, niesie pomoc w przypadku klęsk żywiołowych oraz pomaga bezdomnym. Założyłem fundację z własnej pensji. Pamiętam, skąd pochodzę i wiem, że można kupić cały świat, ale stracić duszę. A tego nie chcę. Chcę zmieniać świat na lepsze. Dobro zawsze wraca, a najlepszą zemstą na losie jest sukces. Piękna historia, proszę Państwa, i powrócę jeszcze do pierwszych zdań tej historii. Matka wyrzuciła go do kontenera na śmieci na jednej z ulic na Florydzie, gdy maluch miał zaledwie kilka dni.

No tak, gdy powieje mocny wiatr, ja mogę się za tobą skryć, zaśpiewała Miraż i Yoko. Małe słowa, taki tytuł tej piosenki, wspaniała letnia piosenka, no ale właśnie taką wspaniałą swoją głębię ma właśnie prawdziwa miłość, nie starzeje się. Każdego dnia wybiera, proszę państwa, troskę, gdy choroba odebrała pewnej pani samodzielność, jej mąż zamienił codzienną opiekę w gesty pełne właśnie takiej prawdziwej miłości. W upalny dzień starszy mężczyzna usiadł przy samochodzie i cierpliwie karmił swoją żonę lodami, otulając ją ręcznikiem i dbając o każdy szczegół. Nikt nie znał ich historii, ale ten cichy moment pokazał, że prawdziwa miłość kryje się w cierpliwości, trosce i małych gestach. Każdego dnia. Miłość nie zawsze wypowiada wielkie słowa. Czasem trzyma łyżeczkę, podaje dłoń i zostaje na zawsze właśnie w ciepłym uścisku. Oby tak było, proszę państwa, oby tak było, oby dobrych ludzi zawsze było więcej na tym świecie. No ale właśnie, jak rozpoznać osobę, która jest dobra tylko na pokaz, bo się okazuje, że wiele czasami dobroci tylko po prostu krąży gdzieś tam w internecie, że mogę pomóc, ale pewnie znasz osobę, która potrafi robić takie znakomite wrażenie, mówi to, co wypada, uśmiecha się, z pozoru wszystko się zgadza, a jednak czujesz przy niej jakiś dyskomfort, zamiast swobody pojawia się napięcie, poczucie bycia niewidzialną, a nawet często właśnie wykorzystaną. Ta lista niepokojących pomoże ci jeszcze raz przeanalizować jej zachowanie, właśnie jak to jest, czy to jest moralna hipokryzja. Jest dobra, kiedy ma publiczność pocieszać, a potem opowiada o twoim bólu innym, oczekuje zapłaty za każdą przysługę. Jest życzliwa tylko dla wybranych, dużo mówi, mało robi, wypomina innym błędy, które sama popełnia. Jest hojna publicznie, a skąpa po cichu. Wspiera tylko, gdy inni patrzą. Usprawiedliwia raniące komentarze szczerością. No nie życzę państwu spotkać takich ludzi na swojej drodze, ale czasami właśnie tak jest. Psychologia nazywa to zjawisko hipokryzją

moralną. Badania pokazują, że osoby skoncentrowane na wizerunku częściej zatrzymują się na poziomie właśnie tylko deklaracji i symbolicznych gestów, a rzadziej naprawdę pomagają. Zwróć uwagę na niespójność w zachowaniu tych osób, co robi, gdy nie ma widowni, czy pomaga, gdy nie ma komu zaimponować, czy aktywuje się w sytuacjach, które nie można pokazać, na przykład właśnie teraz w mediach społecznościowych. Dużo jest takich ludzi na Facebooku, gdzie tylko się mówi o pomocy, a jak przychodzi, co do czego. No ale dobrze, mamy w tej letniej audycji, wspaniałej audycji, napełniać nas tylko takimi pozytywnymi informacjami. Przypominam, Radio Polonia Linz, lato z nutą wspomnień, 06 0660 7172, 217, jak jeszcze ktoś by chciał tutaj krótką informację przekazać. No dobrze, proszę Państwa, teraz kolejna piosenka. Beata zaśpiewa Bingo. No czasami właśnie jest bingo, jak tak kogoś trafisz i powiesz, że nie jesteś do końca szczery. Posłuchajmy kolejny letni przebój w naszym radiu. Beata i wspaniała piosenka pod tytułem Bingo. Już Beatka idzie w stronę nas. Posłuchajmy.

O mama, o mama, nie chcę być sama. No właśnie, wspaniała, wspaniała piosenka sprzed lat, troszeczkę tak zapomniana, pani Beata Kozidrak, który nosi tytuł Bingo w naszej letniej, wspaniałej, kolejnej, proszę Państwa, audycji. No właśnie, troszeczkę jeszcze może nie wypada, ale powrócę do tej nagości, bo ktoś tutaj mi przysłał taki tekst moralnie chyba usprawiedliwiony, no nie wiem, odczytać, nie odczytać. Jeśli nagi mężczyzna wejdzie do damskiej toalety, witają go przekleństwa i zostają pobici wszystkim, co kobietom wpadnie w ręce. Ale jeśli naga kobieta wejdzie do męskiej toalety, witana jest z radością. Takie zachowanie odzwierciedla agresywną naturę kobiet i łagodną, spokojną naturę mężczyzn. No ja jako mężczyzna podpisuję się pod tym, wiem, że zaraz panie, larum, larum, seksizm, nie wolno, co tutaj się dzieje, no ale tak to jest, proszę Państwa, nie znamy się jeszcze chyba wszyscy tak naprawdę do końca, no oczywiście z takim przymrużeniem oka. My wracamy do pogody, no mamy lato, co z tą pogodą, proszę Państwa, dzisiaj w Linzu 28 stopni, ale już od jutra codziennie o 2 stopnie do góry. Za tydzień, jak mi tu przyjdzie znowu dyżurować w radiu, prawdopodobnie już będzie 38-40 stopni. No i cały czas o tym klimacie jest wielkie larum, co się dzieje, klimat się ociepla, musimy płacić wysokie podatki, musimy ze wszystkiego rezygnować. No właśnie, gdzie te sedno jest tego problemu? Tak powiem może, jest to sedno w nas, w ludziach, a zwłaszcza ci, którzy mają jako tako władzę, bo tu przede wszystkim chodzi o złe korzystanie nie tylko nas, ludzi na samym idole, ale przede wszystkim zagospodarowaniu naszej natury, bo za dużo betonu, za dużo właśnie wycinki drzew, za dużo tego wszystkiego i natura niestety się buntuje. Ale czy to jest od teraz, czy to już było dawniej? Właśnie znalazłem taki stary wycinek gazety w internecie oczywiście, ktoś opublikował. Jest to z lipca 1900 roku. Wycinek ma 122 lata. Trudno go odczytać, proszę Państwa, ale właśnie jest temat upały. I tutaj tak w ostatnich trzech dniach dał dni gorące. W cieniu dochodziło, proszę Państwa, do 31 stopni, a w sobotę około 9 wieczór wskazywano na 28 stopni. Upały w ubiegłym tygodniu dały się dotkliwie we znaki niemal całej Europie, w Szwajcarii, bo to jest jeszcze ten język taki przedwojenny, skąd jeszcze niedawno donoszono o śniegach. Naraz zapanowały skwary, jakiś tam od 20 lat nie pamiętają, we Francji, w niektórych okolicach wskazywał termometr przeszło 40 stopni, a w Paryżu w piątek było w cieniu 48 stopni. No to jest, jeszcze pisze z Austrii i Anglii, a dalej z Ameryki donoszą i także o takich upałach. Proszę Państwa, zadziwia mnie to, wycinek gazety sprzed 120 lat i takie same mieli problemy. No nic, tylko właśnie ubrać spodenki kąpielowe i gdzieś się ochłodzić. To nas czeka. No i także teraz zaprezentuję Państwu taki wspaniały letni przebój sprzed lat, może troszkę zapomniany, a może i nie, ale posłuchajmy sobie, zaśpiewa pani Kasia Staszewska z Aaronem Juarez, jeżeli dobrze przeczytam jego nazwisko. Podobno jest to prawdziwy Hiszpan, no ale nazwisko na razie o tym nie wskazuje, ale posłuchajmy, na pewno Państwo znacie ten przebój i chętnie dzisiaj w tej letniej, wspaniałej audycji także posłuchamy go. Despacito, troszeczkę przeplatany polskim językiem, dlatego teraz tutaj wspaniale go zagramy i posłuchamy. Powspominajmy sobie, no bo to było nie tak dawno, nie tak dawno. Wspaniały letni przebój sprzed lat. Despacito.

Despacito, chyba to znaczy powolutku, no i nasza audycja także powolutku już dobiega do końca. Jeszcze bym chciał dwie piosenki zmieścić, nie wiem czy mi się to uda i dlatego takie krótkie tutaj wejście, bo ktoś mi napisał, że kobiety uwielbiają dostawać kwiaty bez okazji, to wie każdy, a co bez okazji kobieta może dać facetowi, jest pytanie. Dobry alkohol? No chyba nie każdy go lubi, klocki Lego mogą być czasami teraz już za drogie. Co faceci lubią dostawać, aby było to podobne cenowo do kwiatów i równie dobre i cieszyło tak jak kwiaty, no to jest właśnie dowód na to, że my się dużo tym różnimy. Może ktoś zna odpowiedź, zadzwoni do mnie, ale już chyba za tydzień. A teraz Piękni Młodzi, czyli Magda Narożna. Muszę zagrać tą piosenkę Kocham się w Tobie, proszę Państwa. Tym bardziej, że właśnie dla Magdy, która obchodziła w tym tygodniu swoje imieniny, Magda Narożna zaśpiewa wspaniały letni przebój. Cóż to dużo mówić, lepiej chyba posłuchać. Kocham się w Tobie, Piękni Młodzi z Magdą Narożną.

Magda, Magda Narożna, jak to miło słyszeć, kocham się w tobie, wspaniałe słowa, wspaniała wokalistka przede wszystkim, to klasyka tej grupy, po prostu super wokalistka, charyzmatyczna, a chłopaki dopełniają całości. No i mamy taką całość i dzisiaj dyskutujemy troszeczkę tak, nie o tym miałem mówić, właśnie kobieta, mężczyzna, jak na to wszystko patrzą. No i znowu dostałem taki tekst, muszę się z państwem podzielić, że żona poprosiła mnie, żebym traktował ją jak na początku naszych randek, więc wziąłem ją na kolację i do kina, a później odwiozłem do rodziców. No tak czasami to bywa, proszę państwa, imieniny były wspaniałe, czas szybko nam tutaj zleciał, już mi tylko pozostało zaprosić państwa za tydzień na naszą wspólną audycję. Myślę, że może zrobimy taki festiwal piosenki patriotycznych, chciałem może biesiadnych, ale może w sierpniu, to nie wypada, zobaczymy, w każdym bądź razie lato trwa, lato trwa. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas, tak szybciutko i razem żeśmy go miło spędzili, mam nadzieję. No a na koniec zaśpiewa Ania. Ania zaśpiewa, bo jak już zaśpiewała i Magda, to niech zaśpiewa Ania. Ania Żewucka, Wciąż jesteś mój. No i to taka puenta właśnie na koniec, że mimo tych wszystkich rozbieżności zawsze bądźmy ze sobą razem i trzeba iść na kompromisy, żeby to wszystko jakoś utrzymać aż do starości, aż do starości. A dzisiaj jest niedziela przepełniona opieką nad osobami starszymi. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.